aka eba ka omo aka no nwe vasbe na agoto ma ba nne na agota nna na nka omo aka kaba nwe silin suka afanwel